0: Keep your eyes closed.
1: Niechaj ci się zatwierają oczy.
0: Slowly move your fingers. Close the fist or open the palms.
1: Zatwierajcie ruchy do pestii, a otwórcie ruchy.
0: Close the fist, rotate your wrists.
1: Zatwierajcie ruchy w pest, a zatwórzcie się.
0: Stretch your elbows and shoulders.
1: Wyrównajcie ruchy w łokciach.
0: Relax. Fold your palms. Rub your palms. And place your palms on the face. Open your eyes in your palms. And slightly open the eyes. Take your hands off.
1: Otwórcie oczy, a złożcie dłonie.
0: Hari Om.
1: Hari Om.